ani tam nie pojadem, bo ja nim mam na śliwkartę, pieszo nie pójdę. Pisać do cię nie będę, ani tam nie pojadem, bo ja nim

kanki, pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, włożył rękę pod pierzynę, ona mu nie